Że jutro to się skończy, tarolog powiedział. Że jutro to się skończy, psycholog powiedział. Że spotkamy się za tydzień, ale on nie wie. Że jutro to się skończy.